0: non-stop. Ali oni najveći. Let's go! Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.
1: Permanentemente escuchar.